0: escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
1: San Mateo, capítulo 18.
2: Salikutana anke kula Cristolombre kili Jesús utkeshjere.
3: Ani le kashashnimsh kwankil salish nimakwash kwankilali Dios.
2: Utri Jesús kishbokhunich ina alrikin utkishakapchirwe utkishjere.
4: Relichichal tinkere kwinka tehalenale utkwinka unakechol holich ina ala in. Inka tesh ok salish nimakwal kwankilali Dios. Hokanak li anina rek anak makash kwankil holich ina ala in han li kashatnimsh kwankil salish nimakwal kwankilali Dios. Ulianitak ulokre hunach ina al hua in sain kaba chanchanak binak la in shinishkul. Ulianita poch olet bitok unepchol dinike pabankwe ashal us chokre an naktakutek sa chamali palau chibakbo hunach nim lapek chishkuf. Toko rueb li kwankep selchichot. Shbanak kwank akre runa pook relish chole. Ak cholchonak kwan lik aruna pook cholech. Habanara ilal chalel sashben lenita jobank relik akre runa pook cholech. Kwi la kwok malak utla ku tak eo ka kwech shbanun kitlinka us. Usrak kwi tayok utatsek. Ashal us choka kwenak kwank la chuam chikunilik rikin hunak kwi la kwok utla ku. Chirunak ta chik chikim la kwok chikim la ku sashbalba bashkwi inka ta chup klisham. Kwilish na aku ta keo ka kwe chishpanun kilinka us usrak kwi ta kwisi utatsek. Ashal us nak kwank la chuam chikunelik rikin hunak kwilish na aku chirunak ta chik rikin kiblish na aku salisham relishbalba. Lainin kere chek ekre tal metz ektana hunak re li unep shol salish pa bal. Shbana ke baan, kak alembile shban li angel, li kwan keb shikin lin chukwa kwan sa chosha. Lain li kaholbeh, kink uluna rin sarv chichoch, chish kol balep li sachana keb salimak. Karun ke kaushla la esh, chirish li nale bain, li okwe chish kye bale re. Kwan ta hunak li kwink, kwan hok alak shkarner. Utkwi ta sach hunak re, mainkarak tish kanab li bele la hurokal, chik uta shik, chirweb li tzul, chish sik bali hun tish sach. Relichikyal tinkere nak tish tawchak li sachanak, ashal ta saok sa chol, chikin li huna an chirweb li bele la hurokal, li inka ke sach. Hukanak kwi le chukwa kwan sa choshal, inkarak narak ta sach hunak re li toh kuneb shol salish pa baal. Kwi hunak la kwechek pa wanilil ta makok chaku achurikin ut nak kwankashe hunes ta cholok chirulish mak. Ut kwi tarabili na lem titake la ta ten ala kwechek pa wanilil re nak tish kamri sa usila la kwikin. Kwi utink anarak nakatrabi kam hun malak kwi li erman akwachben re nak rikin li ratin kwi oshik chi testigo ta cholak ruchish hunil li atin. Utkwinka narak narabie an ta kere li iglesia. Renak li erman ta ischolok shkialal chiru. Utkwinka akwi narak abing chirwe an hanchik ta kwank chiru ho chanchan li makwak pa banel. Ut chanchanak lak titzoltok linka us nikesh banu. Shilik chikial tinkie renak chish hunilik aru te kub rusa shkialal salchichoch. Li Dios tishkubak kwi rusa chosha. Li karu te kye us arin salchichoch. Li Dios tishkiak kwi nak us. Ut li karu te kye inka us. Li Dios tishkiak kwi nak inka us. Tin kye re. Kwi kwan kwi bak sa yank tishkub rusa kwi bal chirish karu te tiho kwi. Ut tishama chiru lin chukwa kwan sa chosha. Li karu tishama tak ek re. Jalakbar kwan kep kwi oshik. Chuchu kep sa inkaba. Arang akwi kwan kin la in. Sa shyan keba an.
2: Utlak Pedro. Ki atinak utkishkye re li Jesus.
5: Kakwa Harubsu taruk tinkuishmak litama kokchiku. Matentonak kukubsut tinkuishmak.
2: Utri Jesus kishkere.
4: Inkaninkia kwenak kakwi kukubsut takuishmak. Tinkiebana kwenak takuishmak kukubsut chilahetrsh kak alsut. Lishnimakwal kwankileli Dios. Tinkuntakete riki junli rey. Kishpir rish lishkasep lak angel.